piosenką o nazwie Lipka rozpocząłem mój dzisiejszy program. Ze studia stacji Dobiu Wikar po Gipsy, drogich radiosłuchaczy, witam Zenon Kunicki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam do wysłuchania tej audycji i życzę miłego spędzenia czasu przy odbiornikach.

W ubiegłą sobotę prowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na utrzymanie naszej stacji. Wszystkim tym, którzy zadeklarowali nam pomoc pieniężną na utrzymanie stacji, w imieniu całego zespołu prowadzącego polski program radiowy składam serdeczne dzięki. Można powiedzieć, że zaskoczyliście nas, deklarując kwotę 2700 dolarów na utrzymanie stacji. To bardzo piękny gest z waszej strony. Jeszcze raz z całego serca wszystkim bardzo dziękuję. Przeczytam teraz po kolei listę ofiarodawców, którzy zadeklarowali nam pomoc pieniężną. Tych, których może ominąłem, to od razu serdecznie przepraszam. Dziękuję serdecznie Angelinie Daniels z New Jersey. Dziękujemy Szkole Polskiej Marii Konopnickiej. Dziękujemy Zdzisławowi Pogorzelskiemu z New Jersey. Dziękujemy Teresie Stenlemu Lawrence, Annie i Marii, Annie Kulaga z Florydy, Marsi i Robertowi Terry. Dziękujemy Magdzie i Wojtkowi Moranda. Dziękujemy Agnieszce Moranda z Polski. Dziękujemy Bożenie i Mirkowi Sulewskim. Dziękujemy Paulinie i Sławkowi Surowiec. Dziękujemy Annie i Wojtkowi Rybackim z New Jersey. Dziękujemy Beacie Glazowskiej, Aleksowi Glazowskiemu i Maxowi Glazowskim. Dziękujemy Jankowi Adamiakowi z Florydy.

grał i śpiewał zespół Pogo Dance Band. Odczytam teraz następną część listy naszych ofiarodawców. Dziękujemy pani Reginie Abadasi Didis, państwu Grecy i Donaldowi Koksy, panu Mieczysławowi Haverstack, Melisie Zbyszkowi Kunickim, Daniel i Jackowi Kunickich, Luni i Stefanowi Karwowski, Marioli i Wojtkowi Kozioł, Basi i Waldkowi Kocoń, Donnie Low, Adamowi Luzar, Marysi i Sławkowi Narewskim, Eli i Markowi Orłowski, Bożenie Jankowi Okal, Grażynie i Piotrowi Otulakowski.

przeczytam dalszą część listy ofiarodawców naszych, którzy ofiarowali pieniądze na utrzymanie naszej stacji. Dziękujemy pani Neli i Wojtkowi Tomaszewskim. Dziękujemy pani Walerii Sagan. Dziękujemy Stanley Sikorski. Dziękujemy Kasi Mietkowi Bogdan, Natalii i Marcie Ćwik, Halinie Cipora, Helenie Jaros, Frankowi Lewandowskiemu, Marii Śleboda i Waldemarowi Sobolak. Wszystkim wam serdecznie dziękujemy za ofiarowanie pieniędzy na utrzymanie naszej stacji.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy wspomagają naszą stację i chcemy, żeby nasz ten polski program istniał jak najdłużej tutaj.

Mój program dobiega już końca. Za chwilę 2 godziny program Polka Raz Kościół. Ja dziękuję wszystkim za wysłuchanie tej audycji. Życzę miłego weekendu i dobrego odpoczynku i do usłyszenia w następnej audycji. Żegna się z Państwem Zenon Kunicki. Do widzenia Państwu.